będzie dzwonić jak żeliwo. Ty ją trącisz, ciszę zmącisz. A w tej ciszy taka susza, nawet motyl się nie

może tak się zdarzyć, że się możesz ogniem sparzyć, gdy ci padnie blask na twarzy. W takim razie trudno, cóż, cóż, trudno, cóż, cóż, cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż. W takim razie trudno, cóż, nie dotykaj dzikich róż. No cóż, no cóż, no cóż, no cóż, nie.

0: The bench and then bench.
1: Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, czekaj, muszę go...

followersów, ja sukcesy mierzę w płytach. A nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajtkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moich

0: pięcie, ten pięć. Te pięć, jeden, pięć.
1: Białe wino, białe wino, białe wino. Na kieliszki 4 złote za sztukę. Tak spędzimy lato, więc odłóż na potem. Na

0: źle. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy je się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz?
1: 5, 1, 5.
0: Jak błagałem cię, byś szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5, 1, 5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 5, 1, 5.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

0: witam serdecznie. Mówi DJ Piotrek. Zapraszam wszystkich na audycję Koncert Życzeń, czyli Podaj Dalej. Spotykamy się w każdą niedzielę o 20:30. A co będzie grane, to zależy już tylko od Was. Tak więc wchodźcie na stronkę, wyszukujcie hasła Koncert Życzeń, kliknijcie i piszcie. Albo dzwońcie podczas trwania programu. Telefon 82626. U nas możecie pozdrawiać.
1: Dla Edzia z pozdrowieniami i z podzięki za wspólny wieczór. Rysio.
0: Zamawiać.
2: Kochane radyjko, puśćcie coś fajnego, coś czaderskiego, coś, czym można poszaleć.
3: Jesteś szalona.
0: Życzyć.
4: Zachowuj imienin Włodka, wszystkiego najlepszego, 100 lat na roku i oby po trochu. Życzą koledzy z 67B.
3: Jak pisz to tego dnia.
0: I wyrażać uczucia.
5: Choć krótkie spędziliśmy ze sobą chwile, to jednak wspominać wszystko będę mile. Pani Asiu, kocham panią.
3: Cały mnie.
0: Tak więc pamiętajcie, Radio SAR, Koncert Życzeń, niedziela, godzina 20:30.
6: Witam, witam wszystkich bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Piotrek Mnarowski, Koncert Życzeń, czyli Podaj Dalej. Każda niedziela, godzina 20:30. Pora zacząć. A teraz ulubione rytmy i piosenka dla Was.

0: Drogie dzieci, nadeszła pora, gdy sympatyczne jeże szykują swoje piesze wędrówki. Niestety, bardzo często trasy, którymi sobie beztrosko drepczą, krzyżują się z ruchliwymi autostradami, pełnymi rozpędzonych, niebezpiecznych maszyn. Kierowcy rozjeżdżają te sympatyczne stworzonka na krwawą miazgę. A przecież tak być nie musi. Wystarczyłaby odrobina dobrej woli i...
1: Co to było? Walnęliśmy w jakiegoś psa?
2: Chyba jeżozwierza.
1: Jakiego jeżozwierza?
2: Takiego dużego jeża.
3: No cóż, bywają myśli tak głębokie, że pogrążają autora. Ale o ekologii zawsze warto posłuchać. EcoSAR w każdą środę o godzinie 17 na antenie Studenckiej Agencji Radiowej.
4: Witam ponownie, jest niewymownie Piotr Gnorowski, koncert życzeń, czyli podaj dalej, każda niedziela, godzina 20.30 i here I am again, znowu jestem na antenie Radia SAR. Witam wszystkich serdecznie, zachęcam do słuchania, zachęcam do przesyłania przesympatycznych życzonek, dedykacji, tudzież zapowiedzi i innych, tudzież innych, jeszcze innych rzeczy. I tak jak obiecałem, Sway dzisiaj chyba na Ircu będzie mało aktywna, ale dla niej pioseneczka, ależ oczywiście Sway, Aniele, Mezo, dla Sway, która potrafi uderzyć do głowy dużo mocniej niż wino. Naprawdę? No nie wiem, Mezo, Aniele, Sway, dla ciebie.

dziewczyno, jak wino, unosisz się, tak, aniele, jak wiele i tak dalej. No, niestety, dzisiaj może was zaskoczę. Dużo nie zaśpiewam, chociaż może, jeżeli ktoś mnie tak namawia, może i czas zaśpiewać, a życzonka pewnie, że powtórzę, www.radiosar.pl i tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń. Ktoś znalazł, ktoś, kto napisał te słowa, które brzmią namiętnie dla Sway, która potrafi uderzyć do głowy dużo mocniej niż wino. No, rany Sway, a od kogo to? Nie wiem. Nie wiem, nikt mi nie może powiedzieć, chyba że ktoś mi powie i ktoś się wyda. A teraz już powoli słychać Ryszard Rynkowski, Natalii, a z dedykacją dla takiej jednej na Ircu od pewnego gościa. Ciekawe od kogo? No nieźle, nieźle.

O, Natalii, jeszcze kiedyś przyjdziesz do mnie, Natalii. Wypijemy jedno piwo, Natalii. Upijemy się i będzie dobrze. No nic, tak sobie dodałem troszeczkę do słów Rynkowskiego. Myślicie, że mam talent śpiewaczy tak jak on? Nie wiem, niestety jestem niedowartościowany chyba. No dobra, mniejsza z tym, to dla ircowiczki Natalii od kogoś. Ciekawe od kogo. No właśnie, ale słuchajcie, no my lecimy dalej, my lecimy z koksem. Przyszła odpowiedź na aniele w kościele. Nie, przepraszam, aniele tak wiele. Co była przed chwilą ta pioseneczka dla Sway? Odpowiedź na dziewczyno jak wino. Teraz będzie, co będzie? Krzysztof Antkowiak. Zakazany owoc nie, dawno stoi mi nad głową. Zakazany owoc marzeń ciemnych tabu. Nie bałamucić mi tu Sway. Pozdrowionka. Taka jest treść życzeń, a zakazany owoc leci tylko i wyłącznie u nas, tylko i wyłącznie na antenie Radia SAR.

I tak, zakazany owoc dumnie świeci mi nad głową. Dla kogo i od kogo? To jest odpowiedź na piosenkę wcześniejszą, jeszcze wcześniejszą. Odpowiedź na dziewczyno, jak wino, podniecasz mnie dziewczyno i tak dalej, i tak dalej. Dla Sway, a teraz pozdrowionka, już mówię dla kogo i od kogo. Znaczy w sumie tak dużo nie powiem, bo to jest po prostu nie bałamucić mi tu Sway. Pozdrowionka, od kogo? No, Sway już się podobno domyśliła od kogo, dlatego chyba nie muszę mówić od kogo. A Piterek wie, że to od niego. A, miałem nie mówić, dobra, to trudno. A teraz dla was, ogórek wąsaty. Wąsaty, wąsaty jest cały.

No właśnie, ogórek, zielony ma garniturek. To było ode mnie dla was. Czy ja mam zielony garniturek? Nie, ja dzisiaj jestem bardziej tak na brąz mniej więcej. To znaczy spodnie czarne, bluza, mam taką ciepłą, prawda, bluzę brązową. Koszulkę mam też, ale z krótkim rękawkiem, takie polo, prawda, też brązowe. Ale rękawiczki mam takie trochę, takie ciemno-szare, prawda, bo brązowe zostawiłem w domu. No i w ogóle taki sympatyczny ze mnie gość z turnusu trzeciego od niezwykle sympatycznego Mietka. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Niektórzy mnie teraz słuchają, a których spotkałem w pociągu. Albo nie, oni mnie nie słuchają, bo poszli na koncert. Właśnie, dzisiaj Ptaki w Kwadratowej. Pozdrawiam wszystkich, którzy tam może się wybierali, albo chcieli się wybrać, a nie i dlatego słuchają Radia SAR. Bardzo dobrze, posłuchajcie sobie Radyjka SAR i będzie bardzo dobrze. A kto teraz zaśpiewa? Haha! No pewnie. Odzyskamy hip-hop. O-S-T-R-S-T-R-R. Wiecie, że ja lubię to mówić. O-S-T-R. O-S-T-R, odzyskamy hip-hop. Dla kogo i od kogo? No dobrze, dla Dominika, bo go lubię. A kto napisał? Nie wiem, czy mam mówić. Natka, mam mówić, że to od ciebie? No to jak nie mam mówić, to nie mówię. To w każdym razie odzyskamy hip-hop OSTR specjalnie dla Dominiczka.

0: No tak, no piękne mi tu słówka w tych piosenkach podsyłacie. No piękne, piękne, aż musiałem, a dokładnie chyba tylko raz zdążyłem troszeczkę ocenzurować tą piosenkę. Proszę więcej nigdy takich rzeczy nie robić, raczej poproszę takie radio edition wersje podrzucać mi. Bardzo, bardzo o to proszę, bardzo proszę, bo mnie stąd wyrzuca ono i kto się za mną wstawi. No właśnie, o rany, aż musiałem się zaciągnąć i to porządnie, bo szkoda słów, szkoda słów. Słuchajcie, a my lecimy dalej, a my lecimy z koksem. Dziękuję, Piterek, Patryk Bruel, już jest tutaj na FTP-ie. Dzięki, dzięki, dzięki, jeszcze raz dzięki. Niech ci w ogóle szkoła lekką będzie, niech tak będzie. Słuchajcie, a my lecimy dalej, a my lecimy z koksem. O, czas na Kowalskiego, Kowalski, jaka piękna piosenka Kowalskiego, kocham cię. I co? Dedykuję wszystkim, których znam, tą wesołą pioseneczkę Kowalski, kocham cię. Mariusz, PS, nie będzie mi dzisiaj na koncercie. No właśnie, szkoda. No ale, no cóż, nawet bez ciebie musimy sobie poradzić. Jakoś sobie poradzimy, myślę, przecież z waszą ochotą do pracy i do współpracy Radio Star będzie działać i działa 1000 lat i do końca świata i 2 dni dłużej nawet. www.radiosar.pl bądź też www.sar.pg.pl i tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń na pewno znajdziecie, bo wielu już z was odnalazło. A my lecimy dalej. Kocham cię, dedykuję wszystkim, których znam, tą wesołą pioseneczkę. Kowalski, Mariusz, PS, nie będzie mnie dzisiaj na koncercie. Wiemy, widzimy, ale pozdrawiamy. Kowalski, kocham cię.
1: Dobra, chłopaki, już grają. Grzesiu?

No i bardzo dobrze. Kocham cię i koniec. Od Mariuszka, który pozdrawia i dedykuje tam piosenkę wszystkim, których zna, a dzisiaj go na kanale lircowym nie ma. A teraz pioseneczka, którą bardzo lubię. Osobiście mogę wam powiedzieć, że bardzo ją lubię. Stara, dobra, stara, ale jara. Rzekł rolnik do przechodzącej obok staruszki z papierosem w ręku. No dobra, ale niech tak będzie. I would do anything for love. A, poniosło mnie. O, kruca bomba, rany, Julek, kurza, twarz. www.radiosar.pl

0: Studencka Agencja Radiowa.
1: No pewnie, w Studenckiej Agencji Radiowej, w skrócie w Radiu Star, koncert życzeń, czyli podaj dalej, audycja dla was, od was. A ja tu jestem tylko prowadzącym, każda niedziela, godzina 20.30. No, zamawiajcie, piszcie www.radiosar.pl, www.sar.pg.pl. To jest adres, który macie już na pewno mieć wpisany w ulubiony. Codziennie, albo chociażby każdą niedzielę, wystukujecie ulubione, klikacie www.radiosar, koniec i ma być to zrobione. Miejmy nadzieję oczywiście. 20.30 koncert życzeń, ale są wiele różnych innych fajnych audycji, sympatycznych, żebym nawet, prowadzonych przez sympatycznych ludzi, którzy tworzą nasze Radio Sar. Ja przypominam, jeszcze niedługo będzie rocznica w marcu. Szkoda, że to znowu wypada, zresztą jak zwykle praktycznie, w okresie takim wielkopostnym, bo nie można z taką wielką fetą do tego podejść. Chociaż może ktoś się tym za bardzo nie przyjmuje. No ale dobra, pamiętam jak zaczynaliśmy, ile to lat było temu. No właśnie, zaczynaliśmy koncertem w klubie Infinium, koncertem zespołu WW. I było bardzo sympatycznie. Wtedy takie leszcze z nas, radiowe leszcze. No właśnie, leszcze, nikt sobie nie zamawia piosenki leszczy. No właśnie, no to jak nikt, to nikt. Ja jeszcze raz dziękuję Peterkowi za to, że ściągnął mi Patryka Braille'a czy kogoś. Tak zbytnio nie słuchałem gościa, może mi się przypomni. A od kogo i od kogo? Dowolna piosenka Patryka Braille'a, czy Brula, czy jeszcze kogoś dla wesołej i najfajniejszej współlokatorki Agnieszki z Akademika DS4. Agnieszko z Akademika DS4, najfajniejsza i wesoła współlokatorko, to dla ciebie. Słuchaj tylko i wyłącznie w Radiu Saar.

0: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3,
1: 4. Nie spoczniemy, póki nie usłyszymy tej melodii. Chciałem ją ponownie usłyszeć. Dedykuję ją temu, kto mi ją przesłał. I wam oczywiście, którzy słuchacie Radia Sari, jesteście na Ircu. 1, 2, Polizei.

Don't you know? It's Pump It Up, a przed chwilą Heinz Fai Policaj. Taka skromna dedykacja dla wszystkich, którzy już dawno nie słuchali tego utworu. No zabawcie się, ośmiechnijcie się chociaż na chwilę. W końcu mamy taki cudowny miesiąc, luty, a idzie luty, okuj buty. Już prawie kończy się luty, więc te buty nadal okujcie, bo zimno na zewnątrz, ale ocieplimy klimaty, ocieplimy, uśmiechnijmy się do siebie. www.radiostar.pl. Może ktoś komuś chce coś zadedykować, tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń na pewno znajdzie, a może wystarczy na Ircu coś napisać do nas, a my postaramy się to dzisiaj puścić, jak nie dziś, to za tydzień. Wysłuchacie Radio Star, Denzel, Pump It Up, z pozdrowieniami dla Leszka, co w Rozporku mieszka, i dla Adama, co go... Nie, zaraz, dla Leszka, co w Rozporku mieszka od Adama. No, proszę bardzo.

0: Zapraszam.
1: A teraz powiem krótko. Dla Kuny od Piotrka. Słuchajcie, dla Kuny od Piotrka. Takie są treści życzeń, które właśnie teraz wypowie. Dla Kuny od Piotrka. Miało być krótko, ale widzę, że jeszcze zapomniałem wcześniej. Wcześniej Denzel, Baby Rap. No właśnie, dla Leszka, co w rozporku mieszka, od Adama. A teraz dla dzikiej Kuny od Piotrka. To tak jak ja ma ten dedykujący to imię. To bardzo sympatyczne imię. Bardzo sympatyczne. Także dla dzikiej Kuny od Piotrka. A co? Pewnie się uśmiejecie. Ale czy ja mam to zaśpiewać? Nie, no nie. Pozwolę, żeby ktoś inny zaśpiewał.

No właśnie, przypominam, możecie nie tylko pisać www.radiosarpe i tam znajdować stosowny odnośnik do koncertu życzeń, typu właśnie dla sympatycznej pani Krysi z turnusu trzeciego od niezwykle sympatycznego pana Mietka Ucio Pucio, ale możecie też głosować na listę przebojów w każdy piątek, bodajże po 21, czy jak to jest dokładnie, no Piterek wie, ja o tym przypominam, przypominam również, że codziennie słuchacie nas, naprawdę codziennie, uczycie się, włączcie Radyjko Sarp, jeśli tak macie odpalonego kompa w akademiku, bądź też w innych miejscach. Zachęcam was, www.sarpegda.pl to stary adres, ale jeszcze jary i aktualny, albo www.radiosarp.pl to jest adres do nas, do Radia Sarp, Studenckiej Agencji Radiowej. A teraz co posłuchamy? Przed chwileczką chomiczówka, no to po prostu chciał ktoś sobie usłyszeć ten przebój, a teraz Albano and Romina Power, Felicita, z pozdrowieniami dla małego Agnieszki oraz Alicji od Piotra i Jasi. No, świetnie. Piotr i Jasiu, pozdrawiamy was, jak również pozdrawiamy właśnie małego Agnieszkę i Alicję. I piosenka właśnie od Piotra i Jasi dla małego Agnieszki i Alicji. Felicita. Jeżeli ktoś jeszcze chce, żeby jakaś piosenka poszła, to bardzo proszę się spieszyć, bo wiecie, że ja wcześniej wychodzę przed 22, bo muszę zdążyć na kolejeczkę. No wiecie o tym bardzo dobrze, dlatego szybko, pędziorkiem proszę.

0: Dobra, a teraz to było dla Alicji, Agnieszki i Małego od Piotra i Joanny. Joanna Ayrych i też ze wsi. A teraz też od Joanny, jak sądzę, czyli od Sway. Powiedz, że ode mnie dla wszystkich z Irca i dla Jacka. Proszę bardzo, Jacku i wszyscy z Irca. To dla was. Nadia. Siloin de Wuz. Nie umiem tego czytać, dajcie mi święty spokój. A śpiewać też nie mogę. No tak, a w końcu śpiewa. Każdy może jeden lepiej lub trochę gorzej. O rany, już późno. Słuchajcie, ja się z wami żegnam. Puszczam wam piosenkę, jedną i może jeszcze drugą, którą chcecie, żeby była puszczona. Od Sway i jeszcze może od Dzikiego, bądź też od Zeru... no właśnie, kogoś, kto ma Z-E, Ru-E, Ru-L i tak dalej. Z pozdrowieniami dla was oczywiście. No i będę się z wami żegnał. Życzę udanego, miłego, sympatycznego tygodnia. A spotykamy się za tydzień o godzinie 20:30. Bądźcie punktualni. No, mam nadzieję, że to będzie bardzo sympatyczna audycja. No to co? Będzie was mi brakować przez cały tydzień. Mam nadzieję, że mnie was również. Was mnie również. O. No to cóż, dobranoc i posłuchajmy. Niech wam piosenka popłynie łagodnie.
1: Attention on deck! Admiral Kimmel, Commander-in-Chief, Pacific Fleet, on deck!

0: Witam serdecznie. Mówi DJ Piotrek. Zapraszam wszystkich na audycję Koncert Życzeń, czyli Podaj Dalej. Spotykamy się w każdą niedzielę o 20.30. A co będzie grane, to zależy już tylko od Was. Tak więc wchodźcie na stronkę, wyszukujcie hasła Koncert Życzeń, kliknijcie i piszcie. Albo dzwońcie podczas trwania programu. Telefon 82626. U nas możecie pozdrawiać.
1: Dla Edzia z pozdrowieniami i z podzięki za wspólny wieczór, Rysio.
0: Zamawiać.
2: Kochane radysko, puśćcie coś fajnego, coś czaderskiego, coś, z czym można poszaleć.
3: Jestem szalona.
0: Życzyć.
4: Zachowy imienin Włodka, wszystkiego najlepszego, 100 lat na roku i oby po trochu. Życzą koledzy z 67B.
3: Jak pisz to tego dnia.
0: I wyrażać uczucia.
5: Choć krótkie spędziliśmy ze sobą chwilę, to jednak wspominać wszystko będę mile. Pani Asiu, kocham panią.
3: Cały mnie.
0: Tak więc pamiętajcie, Radio SAR, koncert życzeń, niedziela, godzina 20.30.

0: A więc kochani, wszystko już działa. Ja się bardzo cieszę, bo początkowo myślałem, że nie wypalimy. Witam was oczywiście w N-tej już albo i M-tej odsłonie specjalnego psychodelicznego magazynu o kryptonimie PsychoSAR. A jest to oczywiście magazyn Studenckiej Agencji Radiowej, o czym jak zwykle wam nie wspomniałem. Dzisiaj słuchajcie, teoretycznie miałem ten program poprowadzić sam. Stety, ale niestety mamy tu gościa. Siedzi ze mną przepiękna nieznajoma, słuchajcie. W Polsce znana jest z tego, że zagrała Macy w serialu Moda na sukces i ma taki pseudonim Macy od tego. Więc Macy, przedstaw się krótko.
1: Macy ma na imię Katarzyna Michalska, tak, i jest to mój debiut tutaj w Sarze. Mam nadzieję, że będę mogła się parę razy odezwać na temat bardziej lub mniej z tego względu, że mam takie drinki delikatnie rozweselające, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Co do sprostowania Macy. Słuchaj, Macy nie jest Moda na sukces, tylko jest Przeminęło z wiatrem. To była murzynka służąca.
0: No ja się słuchaj...
1: Także niewiele lepiej.
0: No ja się cały czas wychowałem i jestem wychowywany na serialu Moda na sukces. Wiem, że Sheila jest na przykład w ciąży i na tym się moja wiedza o tym serialu generalnie mówiąc kończy. No teraz lepiej się słyszę. Ale słuchajcie, ostatnie dwa odcinki były poświęcone kobietom, więc postanowiłem kontynuować ten temat. A jeżeli chcecie jakieś psychologiczne newsy, słuchajcie, to weźcie pierwszą lepszą gazetę, poszukajcie tematów politycznych i możecie się pośmiać. Tak, z takich newsów powiem wam tylko tak, że Kulczyk cały czas siedzi w Anglii, ale dotarł do niego w końcu jakiś dziennikarz, a był to polski dziennikarz radia RMF FM chyba, o ile się nie mylę. I przeprowadził z nim krótki wywiad, który pewnie dzisiaj pokażą, albo usłyszycie to we wszystkich mediach. Więc
1: było... Ja nie wiem, czy zauważyłeś, ale pan Kulczyk zmienił przedziałek. Tak, było z lewa na prawo i z prawej na lewo.
0: Wiesz co, to może znaczyć, że jakaś prawicowa partia przejmuje władzę, a pan Kulczyk się nastawia.
1: Tak jest.
0: Jak wszyscy politycy. Wracamy jednak do tematu przewodniego. Tematem tym są oczywiście nasze ukochane kobiety. Tutaj przygotowałem sobie taką małą ściągę właśnie na temat różnic damsko-męskich. Porozmawiamy sobie tak pokrótce właśnie, jacy jesteśmy my faceci, jakie są nasze ukochane babki. Tutaj właśnie będę się wspomagał moją koleżanką, ponieważ jak wiecie, mój punkt widzenia jest taki bardzo męsko-szowinistyczny. Skonfrontujemy to troszeczkę, także będzie zabawnie. Ale na początek słuchajcie, jakaś MP3, bo jednak już mi w gardle zaschło.

0: Dobra, już kochani, wracamy. Wracamy do naszego i waszego ukochanego programu. Jak to widzę, słuchają nas miliony osób, także gadamy. I pierwsza sprawa na właśnie damsko-męska, o którą właśnie bardzo często dzieją się różne kłótnie, walki, niekiedy nawet mordobicia tutaj w domach, mieszkaniach, właśnie gdzie mieszkają pary, nie wiem, heteroseksualne, nawet homoseksualne. Chodzi o telefon. Otóż faceci postrzegają telefon jako tak zwane narzędzie, które służy im do komunikowania się, do interesów, do biznesu. Po prostu jest czymś takim specjalistycznym narzędziem technicznym, które do czegoś służy. Kobieta natomiast, tu mam taki abstrakcyjny przypadek, może odwiedzić przyjaciółkę na 2 miesiące i zaraz po przyjeździe do domu zadzwoni do niej, ażeby jeszcze porozmawiać z nią przez 3 godziny. I tutaj pytanko do naszej tutaj dzisiaj sublokatorki, jakby ona to skomentowała. Macy, takie chore filmy, że idziesz sobie do przyjaciółki na parę godzin i po przyjściu na chatę masz jeszcze jakiś temat, o którym byś z nią chciała porozmawiać, nie wiem, jak to się u ciebie ma?
1: Ma się dokładnie tak. Potrafię spędzić z moją koleżanką ładnych parę godzin. Wracając do domu, przypominam sobie masę rzeczy, o której nie rozmawiałam. I pierwsze co, przechodzę do domu, biorę słuchawkę, wybieram numer i mówię, wiesz co, Kaśka, a ja tobie zapomniałam jeszcze powiedzieć o... I tu się zaczyna. I na przykład ostatnim skutkiem ubocznym mojej rozmowy przez telefon jest to, że przetrzymałam sobie szampon na włosach i zamiast koloru brązowego wyszedł mi bardzo ciemnoczarny, który powoli się spiera. No w każdym razie efekt zupełnie nietrafiony i to jest jak gdyby skutek uboczny babskiej paplaniny przez telefon.
0: A ja myślałem, że masz kolor wiśniowy.
1: Wiesz co, bo poprzedni był wiśniowy i teraz jak ten czarny się spiera, to wystaje wiśniowy, a czasem nawet fioletowy.
0: Czyli czy mogę przez to rozumieć, że możesz mi tak jakby przyznać rację tutaj w tym argumencie?
1: Jak najbardziej. Niestety jest to rzecz chlubna, bo zamiast pójść do fryzjerki i wydać na fryzjera, wydaję na rachunki telefoniczne.
0: Dobrze. A powiedz mi wtedy... Jak to ma się z przyznawaniem do błędów? Bo jak wiemy z tego, babki dosyć często przyznają się do błędu, tak jak ty teraz na przykład, a z nami to jest tak, że z tego co wiem, ostatnim facetem, który się przyznał do błędu, to był chyba Juliusz Cezar, nie? Bo jakoś nowszych nie kojarzę.
1: Słuchaj, ja znam takiego jednego, który potrafi się przyznać do czegoś, jeżeli mu nie wyszło, albo jeżeli był jakoś tam nie w porządku. I bardzo mi się to w nim podoba. Natomiast generalnie tak, zasada jest taka, że faceci w uparte idą, że nie, oni robią wszystko dobrze, my się mylimy i w ogóle ich jest racja. I chyba im się wydaje, że jeżeli się przyznają, że coś tam zrobili nie tak, że gdzieś zawinili, to nie wiem, tak jakby stracili na wizerunku, czy będą mniej fajni, mniej przystojni i w ogóle mniej w porządku, a to wcale nie tak. Ja bardzo cenię facetów, którzy potrafią powiedzieć, kurde, słuchaj, tu nawaliłem, tu dałem ciała albo innej części ciała. W każdym razie przyznają się, że coś zrobili nie w porządku. Moim zdaniem to jest naprawdę fajne. Faceci, nie wstydźcie się tego, nic nie stracicie w naszych oczach.
0: No rozumiem, ja bardzo często w ogóle błędy robię, popełniam, czasem się do nich przyznaję. A powiedz mi jeszcze taką rzecz, jakie usłyszałaś w swoim skromnym życiu, na przykład właśnie takie teksty, takie mega ściemy w stylu facet coś kompletnie spieprzył, a tobie się jakoś chciał łagodnie wytłumaczyć, nie wiem, strasznie lał wodę, czy gadał coś nie na temat. Właśnie, czy sobie przypominasz takie, już naprawdę mega abstrakcyjne właśnie próby wytłumaczenia się? Czy coś takiego, nie wiem, miałaś na przykład, nie wiem, facet ci wybrał twoją najlepszą bluzkę, ponieważ była czarna, a on ją uprał w 90 stopniach i na przykład wyjął ją z ralki, stała się jedną szmatą do garów. No i ty widzisz go z tą bluzką i ty mówisz mu, sorry, co się stało z moją bluzką, a on ci na przykład gada jakąś ściemę by rzekł na przykład.
1: Wiesz co, jeżeli chodzi akurat o pranie, to nic takiego mi do głowy nie przychodzi. Natomiast...
0: Czy z innej dziedziny?
1: Wiesz co, z innej dziedziny to będzie. Powiem tobie szczerze, że nie potrafię sobie w tym momencie coś takiego przypomnieć, chociaż wiem, że jakieś tam, z jakimiś tam ściemami miałam do czynienia, ale doskonale pamiętam faceta mojej kumpeli, z którym notabene jest do tej pory, który potrafił się spóźnić. On był z Gdańska, ona jest z Gdyni. Ona jechała z Gdyni do niego do Gdańska. On miał po nią wyjść na kolejkę. Ona do niego przyjechała, przeziębiona, zima, bez czapki i stała na tym peronie 2 czy 3 godziny. On wpadł po tych 2 czy 3 godzinach, wielce zaoferowany. Wiesz co, autobus mi się zgubił. Chciałam tylko, no tak nie wiem, już specjalnie tego nie komentując, to chciałabym powiedzieć, że żyjemy w erze telefonów komórkowych. Jednak to nie jest tak, że to jest, nie wiem, Syberia czy nie wiem jeszcze jak innych zakątek świata, że naprawdę nie jest możliwe poinformować drugą osobę, że się nie dojedzie. No się nawet się w sumie chyba tutaj lekko pominęłam twoje pytanie, bo on nie powiedział jakiegoś absurdu, tylko po prostu no tak powiedział dla mnie na tyle śmieszną, jakąś taką głupią rzecz i tak to odwalił, że ja bym takiemu panu podziękowała za współpracę. No niestety koleżanka dalej współpracuje, z tego co wiem, potrafi robić takie numery w dalszym ciągu.
0: No bo słuchaj, mi tak przyszło nagle do głowy, że może słuchaj, to jest tak, że na przykład jeżeli przyjeżdża dziewczyna faceta, nie? I facet ma po nią wyjść no, na peron, nie? To on jakby sobie zaplanuje, żeby po nią wyjść tak na czas, nie? Jakby nie interesuje go to, że się może coś stać, że mogą być korki i jakieś rzeczy, nie? A właśnie u babek jest tak, że jak babka ma gdzieś być, czy coś, nie wiem, uczynić, gdzieś iść właśnie, to ona sobie to jakby tak wszystko dokładnie zaplanuje, że nawet gdyby był korek, gdyby coś się stało, to ona tam zawsze dotrze. I czy tak jest? Czy ty na przykład tak robisz? Jak masz się spotkać, to za wszelką cenę chcesz być na czas.
1: Chcę być, ale rzadko mi się udaje, bo zazwyczaj robię tak, że jestem na ostatnią chwilę, o ile jestem na ostatnią chwilę, a czas to jestem parę minut po. Niestety tak robię, pogorszyło mi się. Kiedyś faktycznie byłam taką osobą, która była przed czasem, która była bardzo punktualna i w ogóle, natomiast teraz tak samo ja, jak i moje bliskie koleżanki, z którymi się zadaję, tak robią. Czyli tutaj niestety nie powiem, że...
0: Czyli to nas chyba łączy, tak.
1: Łączy, a wiesz co, nawet to wypowiem, że patrząc się na takie moje bliższe towarzystwo, to faceci są bardziej słowni w tym moim towarzystwie, w takim najbliższym otoczeniu.
0: Kurczę, to takie komplementy.
1: Plus
0: tu
1: dla was.
0: No to mamy tutaj kolejny temat, no na temat zabawek. Otóż jak wiemy, małe dziewczynki uwielbiają bawić się zabawkami, lalkami, ale kiedy osiągną wiek 12, ewentualnie 15 lat, to definitywnie zaprzestają tej frajdy. Z nami facetami natomiast jest tak, że my z zabawek jakby nigdy nie wyrastamy, nie? Czyli im starsi my jesteśmy, tym nasze zabaweczki no, stają się droższe, nie? Takie przykłady to jakieś komórki nowe, MDK, wiesz, laptopy, takie sprawy, nie? I czy nie wiem, czy ty na przykład masz właśnie chęć, nie wiem, wziąć sobie młodsze jakieś tam siostry domek dla lalek, takie bajery, tak powrócić do lat właśnie młodości, czy masz jakby takie etapy w życiu, czy jednak jesteś już właśnie taka trochę nie młoda i już właśnie chcesz być taką, wiesz, grzeczną, kulturalną, dystyngowaną damą. No jak to jest z wami babkami? Bo my jednak się tymi zabawkami no bawimy.
1: Bawicie się, bawicie i o tym chyba każdy obserwator mężczyzn wie, bądź obserwatorka. Słuchaj, jestem osobą, która na dobrą sprawę nigdy za dużo się zabawkami nie bawiła. Ja miałam takie 2 miśki, którym po parę razy głowa odleciała albo noga, albo łapka, znaczy nóżka albo rączka w ten sposób, czyli która z łapek. I to były te zabawki, którymi ja się bawiłam. Natomiast w tym momencie mam 2 koty i te koty, że tak powiem, miętolę, je obracam i je tam duszę. Także to są te moje zabawki. Owszem, teraz jest era najrozmaitszych zabawek. No głównie tutaj, tak jak wymieniłeś, są to telefony komórkowe. Z tym, że jeżeli chodzi o elektronikę i wszystkie tego typu nowości, ja się ich po prostu boję, dlatego ja tak mogę je obejrzeć, ale na zasadzie jaki mają kolor, jakiego są rozmiaru, ile ważą. Natomiast tak, żeby się zagłębiać, czy ta komórka ma 5 gier, czy może 7, a jeszcze jakie ma funkcje, to absolutnie nie. Mnie to po prostu przeraża, przerasta i ja się tym nie bawię.
0: Czyli tak, konkludując twoje zdanie, nie wiem, czy przychylasz się do takiego tekstu, że jak mamy na przykład nowy numer tam Noki, nie, i widzi go na wystawie babka i koleś, to właśnie pani musi to, wiesz, dotknąć, macnąć, obczaić, a facet musi jakby rozkminić, jak to działa.
1: Moim zdaniem pani jest od wybierania kolorów i modelu pod względem estetyki, natomiast pan pod względem funkcji. Chyba że trafi się taka pani, która lubi mieć rzeczy najdroższe i najlepsze i lubi z takimi obcować, to wtedy ona sobie oszczędzi wybór koloru i ewentualnie modelu wielkości, tylko się spojrzy na to, która zabawka jest najdroższa i powie: misiu, misiu to chcę, albo misiu to sobie kup.
0: Rozumiem, to ja już do tego nic nie dodam. Zaraz zapuszczę wam M-kę, jest to piosenka z filmu Batman, jakiś tam, nie pamiętam drugiej nazwy, a wykonywana jest oczywiście przez YouTube i tytuł Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, oczywiście wersja koncertowa.

0: Dobrze, kochani, wracamy do tematów damsko-męskich. Słychać mnie chyba dobrze. Podkładzik jest. Dobrze. Teraz może wejdźmy na tematy takie bardziej zielone. Jak to jest w mieszkaniach takich par z roślinami? Otóż jak kobieta wyjeżdża, prosi faceta, żeby jej roślinki, czy też ich roślinki podlewał. I faceci je podlewają, ale kiedy kobieta wraca nawet tylko po tygodniu nieobecności, to te roślinki są uschnięte. I nikt nie wie, dlaczego tak się dzieje. Macy, czy ty masz jakieś patenty, żeby to wyjaśnić? No bo tak się dzieje. No na przykład no ja miałem u siebie kaktusa, słuchaj. No nie rósł mi chyba. Nie rósł mi wcale, pojechałem sobie, to usechł, nie? Jak go wzięła moja mama, to w parę dni zaczął jeszcze rosnąć, nie? Tak bardzo, bardzo w górę, nie? A przecież kaktusy tak szybko nie rosną. To powiedz, jak to jest z tymi roślinami.
1: Słuchaj, na kaktusach się nie znam, ale wiem, że kobiety zazwyczaj mają rękę do kwiatów, a już na pewno mają rękę do kwiatów w porównaniu z mężczyznami, bo z mężczyznami to jest tak, albo kwiat przeleją i zrobią z niego bagno, albo go zasuszą. I to by było chyba wszystko, jeżeli chodzi o kwiaty.
0: No to ząbku. Dobrze, to może zostawmy tematy tutaj roślinne dla wegetarian.
1: Przepraszam bardzo, chyba że mężczyźni hodują roślinki dla siebie, zielone, taki, z których później mają jakiś tam pożytek, to wtedy oni bardzo dbają. Aha, i wtedy mają zdecydowanie rączkę do kwiatów, ale tylko i wyłącznie w tym przypadku, moim zdaniem.
0: To by były cytrynki, tak, na przykład?
1: No na przykład.
0: Tylko to trzeba też troszkę tam się męczyć. Ja kiedyś chciałem, ale mi nie wyszło.
1: Jakąś... Albo się powstrzymam. Co jeszcze może być oprócz tych cytrynek?
0: Wiem, o co ci chodzi, ale
1: ja myślę,
0: tutaj
1: że reszta też.
0: Jesteśmy porządni ludzie. Dobrze, przejdźmy może na temat wąsów. No, niektórzy faceci no, z wąsami wyglądają w miarę dobrze. Nie? Są to na przykład aktorzy Tom Selleck czy Burt Reynolds. A chyba żadna kobieta nie wygląda dobrze z wąsami, a tym bardziej z bez brodą. Nie wiem, jak to by skomentowała nasza koleżanka.
1: No zdecydowanie, moim zdaniem, kobiety z wąsami są wstrętne, obleśne i fajnie, że jest ich mało, przynajmniej takowych za wiele nie widzę. Natomiast powiem tobie szczerze, że sama osobiście nie przepadam za wąsalami, ani za brodaczami. Jakieś tam PKS w miarę możliwości zniosę. A poza tym, no to jest też niemiłe przy całowaniu. Jak tam jakiś... Nie, no wąsy są w ogóle, szczerze mówiąc, przeżytkiem chyba. Nie są fajne. Ja nie lubię wąsów. I moje koleżanki też nie lubią wąsów. Także myślę, że generalnie wąsy nie są na topie w chwili obecnej. Tak.
0: No a wiesz, no ja się troszeczkę dziwię, że jednak widzisz. No, ufa, co ci jednak, no, wolą się golić, nie?

0: No to nie jest śmieszne, nie wiem, to jest... Nie chciałbym tu wjeżdżać na jakieś tam, nie wiem, panie, które no hodują sobie te wąsidła, ale no to są tak zwane stereotypy, słuchaj, i może, nie wiem, może kobiety chcą je przełamać. No jak facet może mieć wąsy, to babka też.
1: Może ona chce być po prostu bardziej męska.
0: No właśnie, ale widzisz, to się zaczyna od wąsów, a się kończy na tym, że my dostajemy po głowach wałkami, nie? Widzisz, to testosteron, wiesz, no może go być trochę za dużo.
1: Tak jest.
0: Dobrze, wąsy wąsami. Ja tu mam, słuchaj, taki temat bardzo, myślę, kontrowersyjny i taki, który zainteresuje słuchaczy, których tutaj mamy generalnie mówiąc coraz więcej. Jest to temat szatni. Otóż, jak myślicie, kochani, możecie pisać do nas na IRC-u, jakie są wasze przemyślenia, o czym w szatniach rozmawiają mężczyźni. Ja tutaj z mojej takiej mini ankiety dowiedziałem się, iż mężczyźni rozmawiają w szatni generalnie o trzech rzeczach. O kasie, o piłce nożnej i o kobietach. Generalnie przesadzają, gdy mówią o pieniądzach, nie znają się na piłce nożnej, niemal tak jak sądzą, że się znają i fabrykują, czy też przerabiają opowieści o kobietach. Kobiety w szatniach natomiast mówią tylko o jednym, o seksie. I nie mówią o tym jakoś abstrakcyjnie, tylko opisują wszystko bardzo obrazowo, dokładnie, szczegółowo i co dziwo, o dziwo, nigdy nie kłamią. I tutaj pytanie do naszego dzisiejszego eksperta, pani profesor, jak to jest z tym seksem w szatniach? Jak idziesz na basen, wracasz z basenu z koleżankami, to o czym wy tam sobie gadacie? Bo chyba nie o jakichś nowych szamponach czy odżywkach.
1: Nie, o lakierach do paznokci. Nie, słuchaj, no nie dało się uniknąć, że rozmawiamy o facetach i jeżeli te nasze związki z mężczyznami są troszeczkę bardziej takie już no, posunięte do przodu, że tak powiem, czyli nie są powierzchowne, no to się powiem, a wiesz, no wczoraj byłam u niego i było tak fajnie, tak miło. Natomiast nie spotkałam się z jakimiś takimi naprawdę, może nie tyle, że chamskimi, ale dosadnymi określeniami. Najpierw robiliśmy to, a później robiliśmy tamto. Także nie powiedziałabym, że tutaj panie są jakieś tam perwersyjne, czy takie obsesowe, czy szczegółowe, to tak. A o czym mężczyźni rozmawiają w szatni? Wiesz, że nie wiem, bo w męskiej nie byłam jakoś przy mężczyznach, ale z tego co wiem, to potrafią koloryzować. Bo może nie w szatni, ale tak obok, to słyszałam takie rozmowy i włos się jeżył, co ci panowie mówili.
0: Tak, czyli wychodzi na to, że uprawiali. No właśnie, że my staramy się tak wszystko generalnie przejaskrawowywać poza szatnią, nie? Żebyście wy nas słyszały, nie?
1: Chyba. Tak, a poza tym mogę powiedzieć, że na swój sposób was rozumiem, bo przecież są Spidermani, Batmani i w ogóle jeszcze masa zgrabnych facetów w rajtuzach i w pelerynach, jak są wszyscy boscy i wy może dążycie do jakiegoś takiego, no nie wiem, też chcecie być tacy wspaniali, cudowni i wszystko po kolei zdobywać i nie wiem, i przerabiać na siebie, albo tak, żeby było jak najlepiej, żebyście wy byli jak najlepsi i w ogóle naj. To może o to chodzi.
0: No chodzi o ten, wiesz, że facet jakby on musi, chce i potrzebuje czuć się takim macho. I to nie tylko przed babkami, a niestety przed facetami też. I właśnie my się bardzo boimy o to, że niektórzy mogą przełamać taki właśnie nasz stereotyp, nie, że facet tam nie płacze, jest zawsze męski, zawsze głaciutki, wiesz, takie sprawy, nie? Ale niestety ostatnio się obserwuje, że te właśnie sztywne stereotypy, które były tam usztywniane przez jakieś tam lata 1800, 1900, tam 50, 60, 70, 80, w latach 90. no stają się powoli właśnie takie bardzo no konwenansowe, co znaczy jednocześnie, że ludzie chcą je przełamywać, nie? Nie wiem, takie jest moje zdanie, to się moim zdaniem dzieje i właśnie nie wiem, jak to się skończy, bo może się skończyć tak, że jakby rola kobiety i mężczyzny zostanie całkiem zrównana. I czy właśnie ty byś tak chciała, żeby właśnie facet i babka mieli równe prawa, żeby tak wszystko było na gans równo, bez żadnych zasad?
1: Nie, chyba bym nie chciała. To znaczy,

0: moje przewidywania są następujące, że po tej erze, kiedy kobieta była w domu, gotowała obiadki, chowała dzieci, chodziła do kościoła, nie wiem, szyła ubrania, robiła pranie i masę rzeczy jeszcze dookoła, mężczyzna przynosi te łupy, czyli tą pensję do domu i zapewniał byt wszystkim. Teraz faktycznie dochodzi do takiego wyrównania, że najpierw babka siedzi na macierzyńskim z dzieckiem, później może to robić jej facet. Mi się wydaje, że owszem, będzie taki miszu-maszu i takie podzielenie ról i faceci będą bardzo niemęscy, a babki bardzo niekobiece, czyli babki będą męskie, a faceci będą kobiecy, ale wydaje mi się, że po tym takim zmieszaniu nastąpi jak gdyby powrót, tylko tak już dobrowolny, nie dlatego, że babcia była taka, mama była taka, to ja też taka będę, tylko dlatego, że uznam, że kobiecość jest fajna, a facet stwierdzi, że fajnie jest być tym kręgosłupem, fajnie jest ponosić odpowiedzialność, bo to sprawia, że czuje się męski. Tego bym na pewno bardzo chciała.
1: To ja tylko dodam, że ja bym też tak chciał. No mówię to jako facet, ale no to jest fajne. Jak no są te role troszeczkę jednak podzielone, ale nie chciałbym, żeby były one takie za bardzo sztywne generalnie. A dobra, słuchajcie, zrobimy wam przerwę, bo tak gadamy. Może coś koncertowego, Bryan Adams jakiś, nie wiem.

0: Dobrze, kochani, wracamy, bo tu pora się zbliża, zaraz nas z radia wyrzucą. A tu jeszcze jest taka sprawa bardzo ważna, chodzi o bieliznę. Pytanie mam do naszej ekspertki następujące. Dlaczego kobiety ubierają, kupują, potrafią wydać ogromne pieniądze na ozdobną bieliznę? Otóż no, u mężczyzn to jest tak, że nie ma żadnego powodu, żeby facet no, wkładał pod swoje stopnie no, coś ozdobnego, coś z jakimś futerkiem, koronką, nie wiem.
1: No, kamyczkami błyszczącymi.
0: No na przykład. A wy no takie rzeczy kupujecie generalnie. No ja mam tutaj koleżankę, która pojechała do Stanów i ciężko zarobioną kasę wydała na bieliznę od Calvina Kleina.
1: No, ja cię przepraszam, ale może ta koleżanka jest snopką. Ona po prostu chciała mieć bieliznę od Calvina Kleina.
0: Słuchaj, ona nie jest snopką, ona nie jest zbyt bogata. Po prostu, słuchaj, to było jej marzenie. Nie wiem, coś takiego.
1: No i okej, to było jej marzenie. Moim marzeniem nie jest mieć bieliznę od Calvina Kleina, aczkolwiek lubię mieć ładną bieliznę. Lubię mieć bieliznę kolorową, lubię mieć bieliznę koronkową, lubię mieć bieliznę z kamyczkami. Ponieważ powiem tutaj tak, że jak mam na sobie jakąś fajną, ładną bieliznę, to od razu czuję się lepiej. Nawet gdybym miała na sobie taki po prostu sweterek, taki jakiś nierzucający się w oczy, to wiem, że mam fajną bieliznę. Jakoś tak miło mi jest cały dzień, bo wiem, jakoś tak się lepiej czuję od samego początku. I moim zdaniem to jest bardzo kobiece i takie fajne. Poza tym ja lubię wszelkiego rodzaju koronki, kwiatuszki, jakieś tam haftki. Nie no, to jest fajne i kobiece i w ogóle takie wdzięczne uważam. I tak.
0: No tak, ale słuchaj,
1: ale powiem tobie, że mówimy tak, że kupujemy tą bieliznę dla facetów, żeby się im podobać. No prawda jest taka, że na dobrą sprawę często, gęsto bywa tak, że facet zanim zdąży zauważyć, co my na sobie mamy, to już tego nie mamy właśnie dzięki niemu. Także tłumaczenie, że robimy to dla facetów są no chyba no, nieprawdziwe. To się nie sprawdza.
0: A może kupujecie tą bieliznę tak w ramach jakiejś konkurencji w szatni, że na przykład w szatni, wiesz, jest taki wyścig, która ma więcej kamyczków.
1: Powiem ci, że w szatni są rozmaite zawody na zasadzie, która ma mi w talii więcej w biuście, która nosi jaki rozmiar ciuszków, która ma jaką bieliznę, tak, no są to też jakieś tam... No jakiś taki wybieg, że tak powiem, dla nas.
0: Oj, tak,
1: taka
0: chyba
1: prezentacja wzajemna. Kto co ma? I jakiej wielkości?
0: Dobrze, słuchajcie, to na gamskich gaciach zakończymy nasz program. Ja się z wami pożegnam, słuchajcie tak wstępnie, ale tu jeszcze nasza ekspertka chciałaby przedstawić taki swój feministyczny manifest, tudzież apel, także tutaj ściszam muzykę. Posłuchajcie, co ma do powiedzenia. No. Dawaj, Macy.
1: Daję, kotku. Słuchajcie, zarówno do pań mam apel następujący, żeby mimo tego, że przykładowo są uparte, mają zacięcie i do czegoś dążą, żeby były kobiece, żeby miały w sobie trochę gracji, uroku i takiego... Takiej jakiejś delikatności, bo to jest bardzo miłe, bardzo ładne. Natomiast do panów, żeby byli kulturalni, żeby nas dziewczynki przepuszczali w drzwiach, żeby się przy nas nie wyrażali, żeby pan, jeżeli ma jakąś panią, która mu się podoba, którą może kocha, żeby kupował je kwiatki, bo to jest naprawdę bardzo miłe. To nie jest drogie, a to robi tak fajnie nam panią. My naprawdę potrafimy być wdzięczne, się odwdzięczyć, pogłaskać, przytulić, coś ugotować, coś wyprasować. Także słuchajcie, bądźmy dla siebie mili, nie wychodźmy może do końca z tych naszych schematów, że ja jestem dziewczynką, to pozostanę tą dziewczynką, będę jakaś tam ładniejsza, coś koło siebie zrobię, mężczyzna niech będzie męski, niech pomoże dziewczynie i myślę, że tak będzie bardzo miło. Tak a propos tego programu o kobietach, którego dzisiaj byłam gościem. Kobiety dadzą się lubić, faceci także. Fajnie jest, jeżeli ze sobą współgramy jakoś. I właśnie taki apel do dziewczynek. Dziewczynki, żeby były kobiece, a faceci, żeby byli męscy.
0: To ja, słuchajcie, nic nie dodaję, a jeszcze takie pytanko do ekspertki, chyba ostatnie dzisiaj, bo właściwie wszystko się kończy, to już następna MPKA Lesi. Czy chciałabyś żyć na przykład w świecie, w którym żyją same kobiety? Bez facetów.
1: Absolutnie nie. Jestem studentką pedagogiki. Tam jest mnóstwo kobiet, mało mężczyzn i to naprawdę nie jest fajne. Faceci są konieczni do życia.
0: To tym, słuchajcie, optymistycznym akcentem, że Seks Misja jest tylko filmem, tylko dziełem. Zapraszam was za tydzień, słuchajcie, na magazyn PsychoSar. Jeszcze nie wiemy, co się będzie działo, kto będzie gościem. Być może będziemy go nadawali już z jakiegoś innego miejsca. Będzie to program live. A także zachęcam was oczywiście, żebyście słuchali Saru, bo no, jak wiecie, jest coraz więcej konkursów, można wygrać już na porcję żarcia, można wygrywać wejściówki na jakieś mega imprezy, także moim zdaniem korzystajcie z tego, bo no, jest szansa, nie? A wystarczy tylko wrzucić w necie stronkę www.sar.pgda.pl. Bo no tam też są kropki, zresztą macie ją włączoną. Zachęcajcie innych, bo naprawdę są programy ciekawe. Tyle mojego gadania. Dziękuję wam bardzo. Kłania się Rysiu. Na zrazie.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, Sparto.

wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.

zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe, powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe. Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się go nie

0: Pan Wyspiański kreśli pejzaż pastelami i wywija zakrętasy pod wąsami osty maki habrygu.
1: W imieniu PKP trzeci przystanek Woodstock w miejscowości Żary, odjazd!
2: I bawcie się dobrze przez cały czas. I niech te dwa dni będą naprawdę w pokoju, przyjaźni i miłości. Niech te dwa dni, kiedy mówimy stop przemocy, będą świadectwem, że jesteście przeciwko przemocy, że jesteśmy wszyscy razem. Kocham was, słuchajcie, jesteście naprawdę fantastyczni, że mieliście czas, aby tutaj przyjechać. Jest to podziękowanie za to, że pomagacie nam, że byliście, kiedy pomagaliśmy ludziom, kiedy ta nieszczęsna powódź była u nas. Jeszcze raz dzięki. Oni grają, a ja glory, glory, aleluja. To ludzie z całego gardła.

Glory, glory, aleluja. I tak się zaczyna każdy przystanek Woodstock. Tak jak obiecałem tydzień temu, dzisiaj będzie dużo kawałków z przystanku Woodstock i wspominanie przystanku. Dało mi się znaleźć trochę muzyki z przystanku Woodstock, głównie z 97 roku. Były to trochę inne czasy przystankowe niż teraz bywają na przystanku. No ale czemu nie może być, czemu nie może być 97 roku, też było bardzo, bardzo fajnie. Jak zwykle Jurek się drze na początku, później już mu głosu nie starcza na koniec i ktoś go zastępuje, przynajmniej raz tak było kiedyś, gdy byłem chyba na drugim przystanku, to Jurek już nie krzyczał na końcu, ktoś inny, a na wszystkich innych zawsze dotarł do końca. Jako pierwszy utwór, który chciałem zaproponować dzisiaj do wysłuchania, jest to utwór zespołu Gunn Colsena. Podchodzi, tak jak wszystkie, większość dzisiejszych piosenek, chociaż nie wszystkie, z przystanku woodstockowego w 97 roku.

To był właśnie Gang Holsena z wersji koncertowa rok 97, przystanek Woodstock. Bardzo fajna kapela z południa Polski, grająca bluesa. Kiedyś było głośno o nich w telewizji przy okazji jakiejś akcji, którą organizował Owsiak. Miałem pozdrowić kolegę. Znaczy, on nie wie o tym, ale ja go pozdrawiam. Pozdrawiam Grzesia z Warszawy, który na pewno słucha i miejmy nadzieję, że niedługo nas odwiedzi tu w Gdańsku. Pokażemy mu, jak się ludzie bawią w Gdańsku, a on nam pokaże, jak się ludzie bawią w Warszawie. Drugim utworem, który chciałbym dzisiaj wyemitować, także z przystanku Woodstock, z tego samego roku, z tego samego koncertu, jest zespół Crystal Clear. On już bardzo, bardzo dawno nie grał na przystanku. Ja od 3 lat tam jeżdżę i ani razu go nie widziałem, także pewnie już 4 lata minęło od ostatniego występu, chociaż nie wiem. No ale teraz Crystal Clear. Mam nadzieję, że wszyscy znają

to taki dzień jak dzisiaj, prawda, że wszystko trafia w szlak, coś się nie układa i trzeba jeszcze iść na cmentarz, gdzie wszystkie ciocie mówią, jak to fajnie wygląda, że urosłeś i tak dalej. Smutny dzień, no ale trudno. Co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że ostatnio obejrzałem początek świetnego filmu nakręconego przez telewizję Trwam. Ale tylko początek. Stwierdziłem, że poczekam na kogoś, żeby ktoś ze mną to obejrzał, bo film jest straszny i się bałem dalej oglądać. I tam mnie zaciekawiło, oprócz tego, że to spodziewałem się tego, co tam zobaczyłem, powiedzmy na tym początku, ale jeden tekst był tam dobry. Że wieczorem rozpoczynają się spotkania zwane koncertami. Super. Naprawdę. Koleś się znał na rzeczy. Dobra. Dosyć pieprzenia. Teraz będzie utwór zespołu, który jeszcze nie występował na przystanku Woodstock nigdy. Ta formacja już chyba nie istnieje, o ile dobrze kojarzę. O, tutaj trzeba podciąć. Ta formacja już nie istnieje, nigdy nie występowała na przystanku Woodstock, a miała mocną parę, powiedzmy, w gitarach i bardzo fajnie grała. Nazywa się formacja Kazik na żywo, ale utwór i tak będzie koncertowy, bo dzisiaj będzie dużo utworów koncertowych. Więc zapraszam na utwór formacji Kazik na żywo z koncertu. Nie wiem skąd.

Sam Kazik mówi, że to nie jego słowa, że to legenda ludowa. Dobra, to było tyle, jeśli chodzi o Kazika i jego występ. Piosenka nazywała się Legenda Ludowa. I to tyle, co chciałem o tym powiedzieć. Teraz coś przyszykuję, jakąś inną wersję koncertową jakiegoś innego zespołu. A póki co mam kolejne nagranie z przystanku Woodstock. Wykonawca nazywa się Boguś Wyderka. Wykonuje chyba najsławniejszą piosenkę woodstockową. Może nie woodstockową, ale taki klasyk, powiedzmy. Na pewno wiecie, co to jest. Ja chciałem jeszcze przypomnieć, że jakby ktoś chciał porozmawiać o telewizji Trwam i przystanku Woodstock, to są numery telefonów, a jestem chętny do rozmowy. Numery telefonów to z akademików wszystkich, oprócz DS3, który jest trochę inny, 82626, z DS3 812626, to na tym polega ta inność, ta jedynka, a z miasta to 347-2626, kierunkowy Gdańska 58. Jakby ktoś chciał zadzwonić na przykład z Warszawy. Ja tu nic nie sugeruję. A teraz Boguś Wyderka. Fajne nazwisko, prawda?

0: No i taka to smutna piosenka o panu, który szukał swojej miłości. Okazało się, że wódka jest jego miłością. Tak to bywa w życiu. Znaczy nie miłością, ale że go nigdy nie opuści. No dobra, rozmarzyłem się. No jak już tak gramy, tak luźno i tak powoli i tak trochę ten, no to może puszczę też taki utwór. On nie pochodzi akurat z nagrania z przystanku Woodstock, ale zespół jest stałym bywalcem, chociaż w tym roku go nie było na przystanku Woodstock. Niestety, bo jego koncerty zawsze przyciągały ogromną rzeszę ludzi. Jak sami wykonawcy mówią, najlepiej lubią grać przy zachodzie słońca, bo wtedy widzieć cały ten tłum, cały wielki. A jak jest już ciemno, tylko słychać jego oddech. Także chyba mają rację, najpiękniejsze chwile są, kiedy zachodzi słońce i jest fajna muzyka. Kiedyś właśnie miałem tego wykonawcę, Olej, który właśnie mówił, że zachodzi... No i mam tutaj Oleja, ale to nie ta piosenka. Który mówił podczas koncertu, że podczas tego zachodzącego słońca i coś tam, że jest pięknie i tak dalej. No dobra, teraz będzie ten utwór. A póki co jeszcze powiem, że mamy kanał jedcowy, dostępny ze wszystkich serwerów i się nazywa #SAR, czyli taki krzyżyk, plaster SAR. I tam można się do nas kontaktować, spróbuję odpowiedzieć na każde pytanie, jakie mi zadacie. A poza tym dosyć gadania i gramy ten utwór. Chyba wszyscy rozpoznają.
1: Piosenka miłosna i arytmetyczna. To jest piosenka dla klas o profilu matematyczno-fizycznym.

To była pijama porno z piosenką dla klas matematyczno-fizycznych, a teraz trochę ostrzej, czyli AC Drinkers, też z przystanku Woodstock.

to był właśnie zespół Quo Vadis. Quo Vadis z przeróbką, z coverem utworu Pretty Woman. A ja w swoich zasobach CD-kowych znalazłem płytę, którą kupiłem podczas mojego pierwszego przystanku Woodstock. Płyta z sceny folkowej. Zespół nazywa się Orkiestra na Zdrowie. Wykonuje, jest z nimi gość. Niestety nie chcę przekręcić nazwiska, bo nie znam do końca. Wiem, że pan ma na imię Jacek. Jest bardzo znany w świecie. No, to teraz będzie Orkiestra na Zdrowie. Także z przystanku Woodstock, z sceny folkowej.

To był zespół Orkiestra na Zdrowie. Tak mi się w międzyczasie przyplątało do głowy taka myśl, że na przystanku Ustok jest bardzo dużo folkowej muzyki, ale nie takiej folkowej muzyki jak Bratanki czy Golec Orkiestra czy coś takiego, tylko takiej prawdziwej folkowej muzyki, nie tylko folku takiego polskiego, ale także zagranicznego, na przykład często Maleo występuje z różnymi gośćmi z Afryki, z Azji i tak dalej, robi taką wędrówkę dookoła świata. Kiedyś grał na przystanku Ustok taki zespół, który się nazywał Karantuki i oni grali muzykę irlandzką.

I to były właśnie karantuki. Taka irlandzka muzyka do tęczenia, skakania, zrobienia węża i ciągania się po całym obozowisku w Stanku, żeby się dobrze bawić. Fajnie się w tym bawi, chociaż nie wiem, nigdy się nie bawiłem, ale pewnie fajnie. Dobra, teraz zespół, który bardzo, bardzo często grywa na przystanku Woodstock. Parę lat z rzędu, w ostatnich chyba nawet dobre 4 lata z rzędu pod rząd. Robi niesamowite widowiska. Przed jego koncertem zawsze są długie przerwy, bo musi się przygotować, wnieść całą scenografię i tak dalej. Pewnie ci, którzy byli, już wiedzą, o co chodzi. Zespół nazywa się Sweet Noise. Jest to chyba dzisiaj jedyna piosenka, która pochodzi nie z koncertu, tylko z normalnej studyjnej płyty. Wszyscy wiedzą, jak się to będzie nazywało. Zaraz zapodaję. Już.

widzisz. Dzisiaj mnie pragniesz, jutro się wstydzisz. To jest mój krzyk, mój głos, moje życie. W tych słowach chcę słyszeć, a serca bicie. Ciągły sygnał jest początkiem końca. Człowiek rośnie.

0: się wstydzisz. To jest mój krzyk, mój głos, moje życie. W tych słowach chcę słyszeć, a serca bicie. Ciągły sygnał jest początkiem końca. Człowiek, roślina, myśl konająca. To głos ostatni, ja tak się czuję. To nie dla ciebie, nie wytrzymuję. Bez nieczulenia sam siebie, u siebie. Namysł jarza na cudowne zbawienie. Twój punkt w telewizji, twój błyski olśnienie. Dzisiaj mnie kochasz, jutro nienawidzisz. Dzisiaj mnie pragniesz, jutro się wstydzisz. To jest mój krzyk, mój głos, moje życie. W tych słowach chcę słyszeć, a serca bicie. Ciągły sygnał jest początkiem końca. Człowiek, roślina, myśl konająca. To głos ostatni, ja tak się czuję. To nie dla ciebie, nie wytrzymuję. Bez nieczulenia sam siebie strzelnięte. Czekasz na Mesjasza, na cudowne zbawienie. Twój punkt w telewizji, twój błyski olśnienie.
1: No, muszę niestety wyciszyć. Płyta coś się tam tnie i cały czas skaczemy w to samo miejsce. Więc zapędliliśmy się już zdrowo, także już to wyłączam. Okej, ale znalazłem fajny inny utwór. Dwa lata temu, jeden z dni na przystanku Woodstock, czyli ostatni koncert dnia, był to koncert zespołu Tilo. Bardzo fajny koncert, bardzo fajnie się na nim bawiłem. Ostatnio zresztą zespół Tilo był na naszych Neptunaliach w Gdańsku. Pewnie wszyscy dobrze pamiętają. Jest teraz T-Love i przeróbka utworu No Woman, No Cry. Oczywiście też wersja koncertowa.

To był zespół T-Love. A propos zespół T-Love, to kiedyś trochę inaczej grał, nie tak jak teraz, czyli chłopaki nie płaczą i tak dalej, to jest dopiero T-Love, a kiedyś to było T-Love Alternative i to się, to było trochę bardziej undergroundowe, ale może niekoniecznie takie fajne, bo ostatnio jakiś czas temu miałem okazję słuchać tego zespołu na żywo i nie słuchać było tak, tego tak fantastycznie. Dobra, dobiega koniec audycji, 23 się zbliża. Na koniec chciałem wam zafundować trochę mocniejsze uderzenie, a mianowicie zespół Agresiva 69. 3 lata temu na przystanku Woodstock też było nieźle. Także Agresiva 69. A za ostatnią godzinę dziękuję wam, Bartek. Hej. Do zobaczenia, do usłyszenia za 2 tygodnie, bo za tydzień nie będzie audycji, bo jest przerwa przecież. No to cześć.

0: Starting MP3 server. Connected to server.
1: Super, mi się
2: tu studencka agencja radiowa.
3: Kimkolwiek, ja je czuję, ja je kocham, ja je wolę. Ornamenty Akropolu i Paryża. Niech się srożą pod niebiosa, ja się zniżam. By wyciągnąć z tego błota rudę gliny i ulepić z niego wrota przez jaśminy. Przez jaśminy? Jakie wrota? Może jaśni? Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie. Co się śniło? Nic nie śniło, zawsze było. Widok zwykły, z wieku na wiek, zwykle miło. Pan Wyspiański zwraca honor tej kałuży, w której wzrok najbardziej zwykle zwykł się nużyć. Pół stulecia to już 100 lat, jak kałużą wyżłobioną na asfalcie szosy burzą mknął i warczał zgrzebne wózki kolorowe po podwawel, gdzie pejzaże pastelowe były, będą jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Były, będą jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Gdy powietrze dziś w Krakowie jest popielałe, patrz, naprawdę te pejzaże są wspaniałe. Czarne kreski wzorów schemii jak wirusy, w wodzie na herbatę niewidzialne fusy. Wielkie wrota, wiek cywilny, nowych splinów, pozłacane złotem żyta wśród jaśminów. Przez jaśminy? Jakie wrota? Mówże jaśniej. Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie!

Daremcy chcą podlewić piersi. Czarom skrytym w twym ciele z moją oni wiedzą. Oczy, co rzęsami nie tknęły twych piersi, czyliż pustym domysłem

nie potrafi określić ubojeń tej woni, co z ciebie jako z róży snem potartej płynie.

0: Wosk. Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk.
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk.

Dostanę go z